en la consola técnica de la televisión del Canal 2. Ángel, hemos dado inicio a esta edición del programa. Son las 12:50 minutos. Ya los que estén almorzando, mi gente, deseo ese muy buen provecho. Los que estén viajando, pues ese muy buen viaje. Tak, dzień dobry. Dzień dobry, gospodarze. Co przyszli z rodziną na obiad. Wszystkim wam tak życzę smacznego. Moje rodaki, co za granicę słuchają nas, to damy wam muzykę tak do odpoczynku. Tego kraju, Encarnación, Paraguay, América Puniova, piosenki z miłości, z naszej ojczyzny, Polski nazwa nasz program. Kochanie moje, a mi gente con amor, canciones de Polonia.

Państwo, moje kochane dodawcy, kocham Wam wszystkich na całym świecie. Así ha llegado a su fin el programa de A Mi Gente con Amor Canciones de Polonia, la edición de TRW Producciones, quien les habla Teresa Bosek, invitándoles a un próximo encuentro, Dios mediante, sábado 12:30 horas. Tengan ese muy buen día, muchas gracias. Do widzenia, tak do widzenia, kochane państwo. Dziękuję serdecznie wszystkim, co słuchali nas z Ameryki Południowej, Paragwaj. Piosenkę z miłości z naszej ojczyzny Polski, taka jest nazwa. Życzę wszystkim pięknego dnia. Do widzenia, muchas gracias i do zobaczenia.